0: Cześć, mili host. Krochtaczunik, pasik, piórek, kaneczek, a prasatko. Śmegim, desecyna, slupną, dorkik, nebolizatko. Krochtaczunik, pasik, piórek, prasatko, a kaneczek.
1: To jestem ja.